0: Jonas Blue.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Katy Perry.
3: Kapris je zakon.
2: Številka ena na obali.